Kajatovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeo on. Ne jeo on, ne jeo on. Ektovce, kautna mahoma, atsimona ego negamona. Egoanma, egimigosia, egoma, waskamptek, waskamptek, kake kamiunagon.